0: Transatlantycki handel niewolnikami stanowi mroczny i bolesny rozdział w historii ludzkości. Trwał ponad 400 lat, a jego ofiarami padło więcej niż 15 milionów osób. Handel niewolnikami odbywał się między Europą, Afryką Zachodnią i Ameryką. Zniesiono go na początku XIX wieku, ale jego skutki są nadal widoczne. By usprawiedliwiać i utrwalać handel niewolnikami, upowszechniano różne rasistowskie ideologie. Te teorie nie przepadły całkowicie. Ciągle kształtują dzisiejsze dyskryminujące postawy i zachowania. W tym podcaście przypominamy o ofiarach niewolnictwa i transatlantyckiego handlu niewolnikami. Przyjrzymy się też, jak ten mroczny rozdział w historii nadal wpływa na otaczający nas świat. Cofnijmy się nieco w czasie. W XVIII wieku Haiti było francuską kolonią na Karaibach. Żyli tam w strasznych warunkach zniewoleni Afrykanie. Pochodzili głównie z Afryki Zachodniej. Pracowali wiele godzin dziennie, byli narażeni na liczne urazy, choroby i przemoc, a niedożywienie było powszechne. W tym czasie wśród Haitańczyków pojawiło się pragnienie wolności, które rozbudziły ideały rewolucji francuskiej – wolność, równość i braterstwo. Kolonia stała się jednak polem bitwy konkurujących ze sobą potęg kolonialnych. Hiszpania i Wielka Brytania dla własnych interesów wspierały różne frakcje w społeczeństwie. W całym tym zamieszaniu pojawił się wybitny przywódca. Toussaint Louverture, były niewolnik, zjednoczył Haitańczyków w rewolucyjnej walce, która miała miejsce w latach 1791-1804. Ostatecznie rewolucja haitańska zakończyła się sukcesem. Haitańczycy uzyskali niepodległość od Francji, a Haiti stało się pierwszym krajem założonym przez byłych niewolników. Ten historyczny moment nie tylko oznaczał koniec niewolnictwa na Haiti, odbił się echem daleko poza wyspą i przyczynił się do zniesienia transatlantyckiego handlu niewolnikami. Wróćmy do naszych czasów. Każdego roku 25 marca przywołujemy pamięć o ofiarach niewolnictwa. Obchodzimy wtedy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Ustanowiła go Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dzień ten ma nam przypominać o okrucieństwach niewolnictwa. Przywołuje też pamięć o tych, którzy cierpieli i ginęli w wyniku brutalnego handlu niewolnikami. Jest to również okazja, by uświadamiać młodym ludziom, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą rasizm i uprzedzenia. Jak powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Miliony afrykańskich dzieci, kobiet i mężczyzn przewieziono przez Atlantyk. Odebrano rodzinom i ojczystym krajom. Ich społeczności rozbito, ich ciała stały się towarem. Odmówiono im godności ludzkiej. Historia niewolnictwa to historia cierpienia i barbarzyństwa, która pokazuje ludzkość w jej najgorszym wydaniu. Ale to również historia zadziwiającej odwagi, która odsłania jasną stroną ludzkości, począwszy od ludzi zniewolonych, którzy postanowili zrzucić kajdany mimo przeciwności losu, a skończywszy na abolicjonistach, którzy nieustraszenie sprzeciwiali się niewolnictwu. Mimo to spuścizna transatlantyckiego handlu niewolnikami prześladuje nas do dziś. Jest prosta zależność między wiekami kolonialnego wyzysku a dzisiejszymi nierównościami społecznymi i ekonomicznymi. A w odradzającej się białej supremacjonistycznej nienawiści rozpoznajemy te same rasistowskie motywy, niegdyś popularyzowane po to, by zracjonalizować nieludzki handel niewolnikami. Obowiązkiem nas wszystkich jest walka z rasistowskim dziedzictwem niewolnictwa. W zwalczaniu rasizmu i uprzedzeń najważniejsza jest edukacja. Dlatego ONZ kładzie tak duży nacisk na znaczenie inicjatyw edukacyjnych, które uczą przyszłe pokolenia o przyczynach i skutkach niewolnictwa oraz podkreślają, jakie wnioski wyciągnęliśmy z tego mrocznego okresu. Ważnym narzędziem służącym edukowaniu i uwrażliwianiu ludzi jest używanie odpowiedniego słownictwa. Dlatego w ostatnich latach historycy przestali używać słowa niewolnicy i zastąpili je określeniem ludzie zniewoleni. Służy to podkreśleniu ludzkiej godności ofiar niewolnictwa, której tak zaciekle zaprzeczali beneficjenci tego systemu. Podejmuje się liczne inicjatywy, takie jak projekt UNESCO Szlaki Zniewolonych Ludów, uruchomiony w 1994 roku, oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Inicjatywy te przyczyniają się do badania historii i skutków transatlantyckiego handlu niewolnikami i niewolnictwa na całym świecie. Ponadto ONZ ogłosiła lata 2015-2024 Międzynarodową Dekadą na rzecz osób pochodzenia afrykańskiego. Postanowiła w ten sposób podkreślić wyzwania, przed którymi stoją osoby pochodzenia afrykańskiego, np. systemowy rasizm i dyskryminację. ONZ chciała promować poszanowanie praw człowieka, zwrócić uwagę na osiągnięcia osób pochodzenia afrykańskiego oraz wzmocnić ramy prawne tak, by skuteczniej zwalczać rasizm. W czerwcu 2020 roku Parlament Europejski stał się pierwszą instytucją międzynarodową, która uznała transatlantycki handel niewolnikami i niewolnictwo za zbrodnie przeciwko ludzkości. W rezolucji, przyjętej zdecydowaną większością głosów, posłowie wezwali instytucje i państwa członkowskie Unii Europejskiej, by uznali niesprawiedliwości z przeszłości i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na osobach czarnoskórych i o innym kolorze skóry. W rezolucji wspomniano wagę edukacji. Zalecono, by historia osób należących do mniejszości rasowych stała się częścią programów szkolnych. Ponadto co roku w okolicach 25 marca Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego i Komisją Europejską organizuje Tydzień Różnorodności i Walki z Rasizmem. Jednym z jego celów jest to, aby potomkom zniewolonych zapewnić finansowe, społeczno-kulturowe i psychologiczne zadośćuczynienie. Historia niewolnictwa i jego trwałe rasistowskie dziedzictwo nadal mają wpływ na dzisiejsze społeczeństwo. Ważne jest, aby pamiętać o przeszłości i upamiętniać działaczy takich jak Toussaint Louverture, który przewodził walce z niewolnictwem na Haiti. Na szczeblu międzynarodowym i unijnym prowadzi się działania edukacyjne i skoordynowane inicjatywy. Służą one temu, by zwalczać rasizm, edukować ludzi, promować równość i tworzyć bardziej integracyjne i sprawiedliwe społeczeństwo. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Millaisen mielikuvan sana parlamentti herättää? Joillekin tulee ensimmäisenä mieleen Euroopan parlamentti. Joillekin muille siitä tulee mieleen kansallinen parlamentti. On myös ihmisiä, joille nämä merkitsevät lähestulkoon samaa asiaa. Annamme tässä podcastissa tietoa, joka auttaa hahmottamaan asiaa tarkemmin. Vuonna 2007 laaditussa Lissabonin sopimuksessa määriteltiin ensimmäistä kertaa kansallisten parlamenttien tehtävät Euroopan unionissa. Niitä on enemmän kuin luulisi. Kansalliset parlamentit voivat esimerkiksi tutkia EU:n lainsäädäntöehdotuksia selvittääkseen, ovatko ne toissijaisuusperiaatteen mukaisia. Toissijaisuusperiaate tarkoittaa, että mikäli jäsenvaltiot sääntelevät tehokkaasti asioita, keskus-, alue- tai paikallistasolla, unioni ei puutu asiaan. Tavoitteena on pysyä mahdollisimman lähellä kansalaisia. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit määrittelevät yhdessä, miten tehokas ja säännöllinen parlamenttien välinen yhteistyö järjestetään ja miten sitä edistetään unionissa. Yhteistyötä tehdään monissa eri muodoissa. Kunkin kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin puhemiehet ja puheenjohtajat kokoontuvat vuosittain keskustelemaan tästä. Euroopan parlamentin puheenjohtajakokous vastaa suhteista kansallisiin parlamentteihin. Se muodostuu Euroopan parlamentin puhemiehestä ja poliittisten ryhmien puheenjohtajista. Siihen voi osallistua myös yksi sitoutumattomien jäsenten edustaja ilman äänioikeutta. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tärkeä kokousmuoto. Kansallisten parlamenttien Eurooppa-asioiden valiokuntien jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet tapaavat säännöllisesti unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssissa eli COSACissa. COSACissa kansallisten parlamenttien jäsenet keskustelevat ajankohtaisista eurooppalaisista asioista ja kysymyksistä, jotka liittyvät kansallisten parlamenttien rooliin Euroopan unionissa. COSAC voi antaa päätelmiä ja kannanottoja, mutta ne eivät sido kansallisia parlamentteja. COSAC kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti osallistuvat näihin kokouksiin enintään 6 jäsenen valtuuskunnalla. Lisäksi Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden parlamentit ja muut Euroopan kansalliset parlamentit voivat osallistua kokouksiin tarkkailijoina. Tarkkailijana on myös Ukrainan parlamentti, Verkhovna Rada. Euroopan parlamentilla on myös suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto. Se toimii tiedotuskeskuksena ja toimittaa Euroopan parlamentille tietoja kansallisista parlamenteista. Lisäksi se edustaa Euroopan parlamenttia parlamenttien välisen yhteistyön hallinnollisissa verkostoissa. Se pitää yhteyksiä kansallisia parlamentteja Brysselissä edustavien virkamiesten ja kansallisten parlamenttien hallinnon kanssa. Lisäksi suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava Euroopan parlamentin osasto julkaisee vuosittain vuosikertomuksen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisistä suhteista. Vuosikertomuksessa annetaan yleisesitys kaikenlaisista parlamenttien välisistä toimintamuodoista ja eri parlamenttien välisen yhteistyön kehityksestä. Lisäksi Euroopan parlamentti tukee aktiivisesti 2 verkostoa, jotka helpottavat eri parlamenttien välistä yhteistyötä. Ensimmäinen on kansanedustuslaitosten välinen EU-tiedon foorumi, eli IPEX. IPEX on foorumi EU:ta koskevien tietojen ja asiakirjojen vaihtoa varten kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus toimii kanavana tietopyyntöjen välittämiselle, kun parlamentti haluaa saada lisätietoja muiden Euroopan maiden käytännöistä ja politiikoista. Tämä osoittaa, että Euroopan parlamentti toimii käsi kädessä jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien kanssa.

0: Comitê das Regiões é um órgão que aconselha as instituições europeias, trabalhando para aproximar as pessoas que vivem na Europa dos processos de decisão da UE. Os membros do Comitê têm em conta as necessidades e exigências das regiões e aplicam a legislação da UE às realidades locais. Por exemplo, o Comitê das Regiões publicou um manual que fornece orientações aos órgãos de poder local e regional sobre o Pacto Ecológico Europeu. A Comissão Europeia, o Conselho da UE e o Parlamento Europeu têm de consultar o Comitê das Regiões sobre a legislação relativa a assuntos relacionados com os poderes local e regional. Se o Comitê não for consultado quando deveria, pode recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia para fazer valer os seus direitos institucionais. O Comitê também pode dar o seu parecer sobre qualquer tema se considerar que algo vai contra os interesses locais ou regionais. Para saber mais sobre o Tribunal de Justiça e o trabalho que leva a cabo, ouça o podcast O Tribunal de Justiça da União Europeia, da série O Jargão Simplificado, produzida pelo Parlamento Europeu. Em 1992, o Tratado de Maastricht criou o Comitê das Regiões, um órgão para representar os políticos das regiões da UE e servir de elo de ligação entre as pessoas que vivem na Europa e as instituições europeias. A primeira sessão do Comitê realizou-se em Bruxelas, em 1994. Inicialmente, os membros eram nomeados pelos Estados-membros para um mandato de 4 anos. A sua composição mudou após o Tratado de Nice, que conduziu à estrutura atual do Comitê das Regiões. Os seus membros têm agora um mandato de 5 anos e devem fazer parte de um governo regional ou local, o que anteriormente não era obrigatório. O Comitê das Regiões é composto por 329 membros que se reúnem nas suas sessões plenárias. Representam mais de 92 mil municípios e 240 regiões de toda a Europa. Os Estados-membros estão representados no Comitê das Regiões de acordo com o respectivo número de habitantes, tal como acontece no Parlamento Europeu. No Comitê das Regiões é atribuído o mesmo número de lugares a países de dimensões aproximadas. Por exemplo, a Alemanha, a França e a Itália têm o maior número de representantes, totalizando 24 membros cada. Em contrapartida, Malta, o país mais pequeno da União, tem apenas 5 representantes, enquanto Chipre e o Luxemburgo têm 6 representantes cada. Esta abordagem impede os países maiores de terem demasiado poder, sem deixar de ter em conta a dimensão populacional. Tal como acontece no Parlamento Europeu, os membros estão organizados em grupos políticos. Os membros do Comitê elegem o seu presidente e primeiro vice-presidente para um mandato de 2 anos e meio. Colaboram com as comissões do Comitê das Regiões na elaboração de pareceres, relatórios e resoluções que o Comitê vota em sessão plenária. Mas o Comitê transcende a política. Um dos seus objetivos é incentivar a participação a nível regional, local e individual. Autoridades regionais e locais, associações, ONG, peritos, académicos e sociedade civil podem participar nos inquéritos, consultas e eventos que o Comitê das Regiões organiza. Um desses eventos é a Semana Europeia das Regiões e dos Municípios, que se realiza anualmente em outubro, durante 4 dias, em Bruxelas. Reúne políticos, peritos, empresas, instituições financeiras e associações locais e europeias. Durante o evento, mais de 1000 oradores debatem as políticas locais e regionais da UE. O Comitê atribui igualmente o Prémio Região Empreendedora Europeia. Está aberta a todas as regiões com poderes políticos e constitui uma oportunidade para as regiões e os municípios da UE serem recompensados pela sua estratégia de política empresarial. Os vencedores recebem o rótulo de Região Empreendedora Europeia para um dado ano. Em 2025, o rótulo foi atribuído à Galiza, em Espanha, a Krapina-Zagorje, na Croácia, e à Mazóvia, na Polónia. O Comitê das Regiões Europeu também incentiva os jovens políticos a participarem e proporciona-lhes formação à medida. O Comitê convida os jovens dirigentes para as suas sessões plenárias e eventos, como a Cimeira Europeia das Regiões e dos Municípios, onde podem reunir-se com presidentes de Câmara, líderes regionais e eurodeputados. O Comitê das Regiões Europeu funciona como uma ponte entre as instituições da UE e os cidadãos, reforçando a voz dos órgãos de poder local e regional, que estão em estreito contacto com as comunidades locais. Bruxelas e Estrasburgo podem parecer longínquas para muitos de nós, mas o Comitê das Regiões trá-las para bem mais perto de casa. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
1: The long-term budget of the European Union is known as the multi-annual financial framework, but what exactly is its purpose? Well, the framework allows the EU to plan and invest in long-term projects and sets the limit on how much money the EU can invest in different policy areas. This budget not only helps cities, regions, and businesses, but also millions of students and thousands of researchers, as well as NGOs. It contributes to healthier and safer food, new and better roads, railways, and airports, a cleaner environment, and better security at the EU's external borders.
2: You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and in this episode, we'll be discussing the multi-annual financial framework.
1: The Multiannual Financial Framework, or MFF, is essentially the European Union's long-term budget plan. It sets the spending priorities and limits for the EU for several years, currently seven, ensuring that the EU's financial resources are in line with its political and economic goals. The MFF sets out the structure for annual budgets and helps balance the competing interests of EU countries.
2: The long-term budget allocates financial resources across a variety of areas, including funding for less developed regions, subsidies in rural development, humanitarian aid and investments in the green and digital transitions, and an EU foreign policy.
1: Let's start with a bit of history. The European Economic Community and the European Atomic Energy Community were both established in 1957 by the Treaties of Rome. They were financed through contributions from the member states. In 1970, the own resources decision provided the European Economic Community with its own resources. The concept of the MFF was developed in response to a series of budget crises in the 1980s, when the Council and the European Parliament were not able to agree in time on the budget for the following year. The first interinstitutional agreement on a multi-annual financial plan was concluded in 1988, but it was only the Treaty of Lisbon, which came into force in 2009, which transformed the interinstitutional agreement into the Multiannual Financial Framework, a legally binding act.
2: The current MFF runs from 2021 to 2027, setting the EU's budget at over 1.2 trillion euros. This budget supports the EU's priorities, such as the green transformation, digital innovation, and post-pandemic recovery.
1: Creating the current long-term budget was a complex process. When negotiations began in 2018, the EU was facing several major challenges, such as the UK's withdrawal from the EU, and the need to fund new priorities like climate action and digital infrastructure.
2: Then the COVID-19 pandemic broke out. After intense negotiations, the MFF was agreed upon at the end of 2020. It was coupled with the Next Generation EU Recovery Fund, which amounted to 750 billion euro at the time, to rebuild the EU economies hit hardest by the pandemic. Next Generation EU was a game changer, introducing a mix of grants and loans to support EU countries.
1: The current MFF sets out the EU's spending priorities for 2021 to 2027. The main areas of focus include the green and digital transitions. Significant funding is earmarked for climate initiatives, and the EU aims for at least 30% of funds from the budget and Next Generation EU to finance climate-related objectives.
2: Not only does the EU support the green and digital transitions, it also provides financing to ensure that all EU regions benefit from growth through mechanisms such as the Recovery and Resilience Facility, which is the centrepiece of Next Generation EU, as well as the Cohesion and European Regional Development Funds.
1: Research and innovation were also at the heart of the long-term budget, with the EU aiming to strengthen programmes such as Horizon Europe. Part of the funding is also allocated to defence and external relations, boosting the EU's capacity in terms of security and international cooperation.
2: The multi-annual financial framework has remained adaptable and flexible, as new challenges like inflation, energy crises, and geopolitical tensions have arisen.
1: In February 2024, the multi-annual financial framework was revised in response to evolving political and economic circumstances. The changes were driven by the need to adjust for inflation and also by the war in Ukraine, which put new pressure on EU resources. Energy crises and increased defence spending also meant that changes to the budget were needed. The EU decided to allocate additional resources to strengthen EU defence and support Ukraine amid the ongoing conflict.
2: Costs in various sectors, especially energy and infrastructure, have been rising. To account for this, the EU made inflation adjustments. It also reaffirmed its commitment to the green transition and technology investments, with more funds directed towards renewable energy and digital infrastructure.
1: The multi-annual financial framework is not decided upon solely by EU countries. It's subject to a rigorous approval process in which the European Parliament plays a crucial role. Here's how it works.
2: The MFF is adopted under a special legislative procedure. Parliament must give its consent before the Council acts. As one of the three main EU budgetary institutions, Parliament must also ensure that expenditure in the EU's annual budgets complies with the ceiling set out in the MFF.
1: Furthermore, Parliament reviews each section of the budget to make sure that funding is in line with EU goals like climate action, innovation, and social cohesion. Parliament also has a decisive role to play in any midterm reviews or revisions of the framework, such as the changes made in February 2024, ensuring that the EU spending continues to reflect its evolving priorities.
2: In short, while EU countries often dominate MFF discussions, the European Parliament has substantial influence in shaping the outcome, ensuring that it reflects the needs of the public and the EU's long-term goals.
1: As the EU continues to face new challenges, from geopolitical tensions to economic pressures, the multi-annual financial framework will remain key to finding the way forward. The recent 2024 revision shows how the framework must adapt to ensure stability and growth for all EU countries while addressing global crises.
2: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať rozdeleniu kresiel v parlamente. Európsky parlament je zákonodarný orgán Európskej únie, ktorý reprezentuje záujmy miliónov občanov 27 členských štátov únie. Bez ohľadu na ich politickú príslušnosť a presvedčenie je rozdelenie kresiel v parlamente dôkazom o záväzku Únie k demokracii a zastupovaniu záujmov jej občanov. Z tohto ročných európskych volieb vzíde 720 novozvolených europoslancov, čo je o 15 viac než v súčasnom končiacom parlamente. Ak chceme lepšie pochopiť, ako funguje demokratický proces v Európskej únii, povedzme si viac o tom, ako sa kreslá v Európskom parlamente rozdeľujú medzi jednotlivé členské krajiny únie. Kreslá sa rozdeľujú na základe systému tzv. Zostupnej proporcionality, ktorá bola zavedená Lisabonskou zmluvou. Podľa tejto koncepcie sa každej krajine pridelí určitý počet kresiel. Väčšie krajiny majú viac kresiel a menšie ich majú menej. Zároveň platí, že europoslanci z väčších štátov zastupujú viac obyvateľov, než europoslanci z menších krajín. Napríklad Nemecko je štátom s najvyšším počtom obyvateľov v Únii a má 96 kresiel, čo je v Europarlamente najviac. Na druhej strane menšie krajiny, ako Malta, Luxembursko či Cyprus, ich majú len 6, čo je aj najnižší možný počet kresiel na krajinu. V prípade Nemecka tak na jedného europoslanca pripadá zhruba 860 tisíc občanov, zatiaľ čo v prípade Malty je to približne 90 tisíc ľudí. Hlas každého občana má rovnakú váhu bez ohľadu na krajinu, v ktorej žije. Poslanci sú po zvolení zaradení do politických skupín, ktoré sú utvorené na základe politickej a nie štátnej príslušnosti. Počas 9. volebného obdobia v rokoch 2019 až 2024 ich bolo v parlamente 7. Tento počet však nie je pevne stanovený. Na to, aby vznikla politická skupina, je potrebných minimálne 23 poslancov, pričom v jednej skupine musí byť zastúpená aspoň 1/4 krajín Európskej únie. Po júnových európskych voľbách bude rozdelenie kresiel odzrkadľovať rozmanitú politickú situáciu na európskom kontinente. Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe právnych predpisov a politík, ktoré majú vplyv na životy miliónov ľudí v celej Európskej únii. To je iba jeden z dôvodov, prečo je váš hlas v týchto voľbách taký dôležitý. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvnite aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať dosah na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou. Je to výsledok spoločného úsilia, a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
4: Pierwszego maja 2004 roku był historycznym punktem zwrotnym dla 10 krajów leżących w centrum Europy. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry dołączyły do Unii Europejskiej. Był to bardzo uroczysty moment. Świętowaliśmy wtedy zjednoczenie Europy i cieszyliśmy się z nieograniczonych możliwości, jakie otwierało rozszerzenie. Posłuchajmy o tym wyjątkowym wydarzeniu. Unia Europejska wielokrotnie rozszerzała się o nowe państwa członkowskie. Lecz rozszerzenie, które miało miejsce w 2004 roku, było największym w historii. Unia Europejska przyjęła 10 nowych krajów: Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Po tym rozszerzeniu Unia składała się z 25 państw członkowskich. Snute w tamtym czasie plany zakładały, że z czasem Unia będzie liczyć 30 państw członkowskich. Dlaczego rozszerzenie z 2004 roku jest tak znaczące? Po pierwsze, było to największe rozszerzenie Unii Europejskiej. Państwami członkowskimi Unii zostały 3 były republiki radzieckie, Litwa, Łotwa i Estonia, 4 były państwa satelickie Związku Radzieckiego, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, była Republika Jugosławii, Słowenia oraz 2 wyspy śródziemnomorskie, Cypr i Malta. Kraje te weszły na drogę ściślejszej współpracy, dobrobytu i solidarności. To rozszerzenie nie tylko zwiększyło liczbę państw członkowskich. Zasygnalizowało też zmianę w krajobrazie geopolitycznym, co ukształtuje przyszłość Europy. Granice Unii Europejskiej rozszerzyły się na wschód, a sama Unia wzmocniła swoją rolę jako siła stabilizująca Europę. Dlaczego te narody chciały przyłączyć się do Unii? Dla wielu z nich była to szansa na utrwalenie zdobyczy demokracji i wolności, bo to właśnie je symbolizowała Unia. Rozszerzenie nastąpiło po tym, jak w Europie Środkowej i Wschodniej upadły reżimy komunistyczne. Koniec komunizmu umożliwił tym państwom przejście do demokracji i gospodarki rynkowej. To historyczne rozszerzenie z 15 do 25 państw członkowskich było kulminacją długiego procesu akcesyjnego. Dokonało się też zjednoczenie Europy przez pół wieku podzielonej żelazną kurtyną i zimną wojną. Rozszerzenie z 2004 roku zwiększyło też liczbę języków urzędowych w Unii. Było to dla instytucji unijnych bezprecedensowe wyzwanie. Liczba unijnych języków urzędowych wzrosła z 11 do 20. 9 nowych języków to czeski, estoński, litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński i węgierski. W służbach tłumaczeniowych Parlamentu Europejskiego powstało 9 nowych działów tłumaczeniowych. Pracujący w nich tłumacze zaczęli przekładać na swoje języki ojczyste wszystkie niezbędne dokumenty. W latach poprzedzających rozszerzenie, gdy trwały negocjacje w sprawie członkostwa, już pracujący w instytucjach specjaliści językowi zaczęli przygotowywać się do wprowadzenia nowych języków i brali udział w szeroko zakrojonych programach nauki języków. Kalejdoskop unijnych języków stał się świadectwem jej zaangażowania w integrację i różnorodność. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, to okno na historię, kulturę i tożsamość danego kraju. Dzięki tłumaczeniom pisemnym i ustnym Unia dokłada starań, by każdy głos był słyszalny. Po tym wielkim rozszerzeniu nastąpiło kolejne. W 2007 roku do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia. W 2013 roku państwem członkowskim została też Chorwacja. dwie dekady później nadal w całej Europie widzimy, jak ważne było rozszerzenie z 2004 roku. Unia była wtedy i jest nadal ostoją nadziei, postępu i współpracy w ciągle zmieniającym się świecie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
5: Euroopan oikeusasiamies on riippumaton ja puolueeton elin. Se auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Oikeusasiamies tutkii unionin toimielinten ja muiden elinten hallinnollisia epäkohtia ja toimii sovittelijana unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. Termi oikeusasiamies viittaa sekä itse virastoon että sen johtajaan. Oikeusasiamies laatii joka vuosi työstään toimintakertomuksen Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti valitsee oikeusasiamiehen 5 vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Joulukuusta 2024 alkaen oikeusasiamiehenä on toiminut Teresa Anginiu. Hän on taustaltaan riippumaton ihmisoikeusasiantuntija ja tutkija. Hän on myös Euroopan petosten torjuntaviraston valvontakomitean jäsen ja entinen Portugalin apulaisoikeusasiamies. Ennen häntä Euroopan oikeusasiamiehen virkaa hoiti heinäkuusta 2013 alkaen irlantilainen toimittaja Emily O'Reilly. Oikeusasiamies

0: Il 1 maggio 2004 ha rappresentato una svolta storica per 10 paesi nel cuore dell'Europa. Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia sono entrati a far parte della famiglia europea. È stato un momento di festa, di unità e di infinite opportunità. Ripercorriamo insieme questo momento storico.
1: Nel corso della sua storia, l'Unione Europea si è più volte ingrandita con l'ingresso di nuovi Stati membri. Dopo l'allargamento del 2004, l'Unione era composta da 25 Stati. All'epoca, però, la prospettiva per il futuro era di arrivare a 30.
0: Perché questo allargamento è così significativo? Innanzitutto, ha segnato la più massiccia espansione dell'Unione Europea. In totale sono diventati Stati membri 3 ex repubbliche sovietiche, Estonia, Lettonia e Lituania, 4 ex Stati satelliti dell'Unione Sovietica, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, 1 ex Repubblica Jugoslava, la Slovenia, e 2 isole del Mediterraneo, Cipro e Malta. Questi paesi hanno così intrapreso un percorso verso una maggiore cooperazione, prosperità e solidarietà.
1: Ma l'allargamento è stato molto più di un semplice aumento del numero di paesi nell'Unione. Ha segnato un cambiamento nel panorama geopolitico che avrebbe plasmato il futuro dell'Europa per le generazioni a venire. Ha esteso i confini dell'Unione Europea verso est, riconfermandone il ruolo di forza stabilizzatrice nel continente.
0: Perché queste nazioni hanno voluto entrare a far parte dell'Unione? Per molte di loro si trattava di vedere realizzata la promessa di democrazia, libertà e opportunità che l'Unione Europea incarnava. L'allargamento ha fatto seguito alla caduta dei regimi comunisti in Europa centrale e orientale, consentendo a questi paesi di passare alla democrazia e all'economia di mercato. Questo storico passaggio da 15 a 25 Stati membri è stato il momento culminante di un lungo processo di adesione che ha portato alla riunificazione di un'Europa che per mezzo secolo era stata divisa dalla cortina di ferro e dalla guerra fredda.
1: L'allargamento del 2004 ha avuto implicazioni significative anche per le lingue dell'Unione Europea, o meglio, ha rappresentato una sfida inedita. Il numero di lingue ufficiali è passato da 11 a 20. Le 9 lingue aggiuntive erano l'estone, l'ungherese, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il ceco, lo slovacco e lo sloveno. Per rendere il Parlamento europeo accessibile nelle nuove lingue, il servizio di traduzione si è dotato di 9 nuove unità. Negli anni precedenti l'allargamento, durante i negoziati di adesione, il personale linguistico esistente ha iniziato a prepararsi all'introduzione delle nuove lingue, partecipando a programmi di studio intensivi.
0: Il vasto panorama linguistico dell'Unione è la testimonianza del suo impegno per l'inclusione e la diversità. Ogni lingua non è solo un mezzo di comunicazione, ma una finestra sulla storia, la cultura e l'identità di un paese. Grazie alla traduzione e all'interpretazione, l'Unione Europea garantisce che tutti possano far sentire la propria voce.
1: Dopo il quinto allargamento, che ha visto l'ingresso di 10 paesi nel 2004 e della Bulgaria e della Romania nel 2007, la Croazia è diventata membro dell'Unione nel 2013. A distanza di 2 decenni, l'impatto dell'allargamento del 2004 si fa ancora sentire in tutta Europa. Il ruolo dell'Unione Europea come terra di speranza, progresso e cooperazione in un mondo in continua evoluzione resta immutato.
0: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Kai kalbame apie Europos Sąjungos teisėkūrą, dažnai girdime tokius terminus kaip bendra žemės ūkio politika, Europos Sąjungos biudžetas ar Europos žalesis kursas. Iš tiesų, ne tik šie, bet ir dauguma Europos Sąjungos teisės aktų daro poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui Europos Sąjungos miestuose ir regionuose, o jų interesų apsauga yra pagrindinis Europos regionų komiteto tikslas.
3: Europos regionų komitetas konsultuoja ES institucijas. Komitetas siekia priartinti ES piliečius prie ES sprendimų priėmimo proceso. Komiteto nariai atsižvelgia į regionų poreikius ir reikalavimus bei taiko ES teisės aktus vietos realijoms. Pavyzdžiui, regionų komitetas kartu su Europos komisija paskelbė vadovą, kuriame vietos ir regionų valdžios institucijoms pateikiamos gairės dėl Europos žaliojo kurso.
2: Europos komisija, Europos Sąjungos taryba ir Europos parlamentas, rengdami teisės aktus rytise darančiose poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms, privalo konsultuoti su komitetu. Jei su komitetu nesikonsultuojama, jis gali kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą ir ginti savo institucinės teisės. Komitetas taip pat gali pateikti savo nuomonę bet kurią temą, jei mano, kad esama dalykų prieštaraujančių vietos ar regionų interesams. Norėdami sužinoti daugiau apie Teisingumo teismą ir jo veiklą, pasiklausykite Europos parlamento tinklalaidės ES Teisingumo teismas iš serijos Žargono džunglės.
3: ...1992 metais Maastrichto sutartimi buvo įsteigtas regionų komitetas, institucija atstovaujanti ES regionų politikams ir užtikrinanti ryšį tarp ES gyventojų ir institucijų. Pirmoji komiteto sesija įvyko 1994 metais Briuselyje. Narius skirdavo ES šalys 4 metų kadencijai. Po Nicos sutarties regionų komiteto sudėtis pasikeitė ir įgavo dabartinę formą. Nariai šiandieną pareigas eina 5 metus ir privalo būti regioninės arba vietos valdžios institucijų nariais, kas anksčiau nebuvo privaloma.
2: Regionų komitetą sudaro 329 nariai, kurie renkasi į plenarinės sesijas. Jie atstovauja daugiau nei 92 tūkstančiams savivaldybių ir 240 regionų iš visos Europos Sąjungos. Kaip ir Europos parlamente, Europos Sąjungos šalims regionų komitete yra atstovaujama proporcingai pagal jų gyventojų skaičių. Panašaus dydžio šalims skiriamas vienodas vietų skaičius. Pavyzdžiui, daugiausia atstovų turi Vokietija, Prancūzija ir Italija po 24 narius. Tuo tarpu Malta, mažiausia ES šalis, turi tik 5 atstovus, o Kipras ir Liuksemburgas po 6. Tokiu būdu atsižvelgiama į gyventojų skaičių, nesuteikiant didesnėms šalims pernelyg didelės galios. Komiteto nariai, kaip ir Europos parlamente, yra susiskirstę pagal frakcijas. Jie renka pirmininką ir pirmąjį pirmininko pavaduotoją 2,5 metų kadencijai. Komiteto nariai bendradarbiauja su regionų komiteto komisijomis, teikdami nuomonės, ataskaitas ir rezoliucijas, dėl kurių komitetas balsuoja plenarinėje sesijoje.
3: Vis dėlto komitetas užsiema ne tik politiką. Vienas iš jo tikslų – skatinti dalyvavimą regioninių, vietos ir individualių lygmenimis. Regioninės ir vietos valdžios institucijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, ekspertai, akademinė bendruomenė ir pilietinė visuomenė gali dalyvauti apklausose, konsultacijose ir renginiuose. Kaip pavyzdį galima paminėti Europos regionų ir miestų savaitę, kuri kiekvieną spalį vyksta Briuselyje ir trunka 4 dienas. Jis suburia politikus, ekspertus, įmonės, finansų įstaigas ir vietos bei Europos asociacijas. Renginio metu daugiau kaip 1000 pranešėjų aptarė ES vietos ir regionų politiką.
2: Komitetas taip pat organizuoja Europos verslumo regiono apdovanojimus. Dalyvauti gali visi politinę galią turintys regionai. Tai galimybė ES regionams ir miestams būti apdovanotiems už jų verslumo politikos strategiją. Laureatams atitinkamais metais suteikiamas ženklas Verslus Europos regionas. 2025 metais šis ženklas buvo suteiktas Galisijai Ispanijoje, Krapinai Zagorijai Kroatijoje, Mazovijai Lenkijoje.
3: Europos regionų komitetas taip pat skatina dalyvauti jaunosius politikus ir rengia jiems pritaikytus mokymus. Komitetas kviečia jaunosius lyderius į plenarines sesijas ir renginius, pavyzdžiui, Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimą, kurie gali susitikti su merais, regionų lyderiais ir Europos parlamento nariais.
2: Europos regionų komitetas yra tarsi tiltas tarp ES institucijų ir žmonių. Jis stiprina glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis palaikančių vietos ir regionų valdžios institucijų balsą. Briuselis ir Strasbūras daugeliui mūsų gali atrodyti tolimi, tačiau regionų komitetas juos priartina prie mūsų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
4: Práve teraz visí v našich skriniach aspoň jedno tričko s príbehom, ktorý by sme asi nikdy nechceli počuť. Ruky, ktoré Daníku z odevu vyrobili, pravdepodobne patrili niekomu, kto robí zálmužnu, je prepracovaný a komu sa odopierajú základné práva. Na vypestovanie bavlny potrebnej na výrobu takého trička bolo treba pôdu, chemikálie, energie a približne 2700 litrov vody. A to hovoríme o kuse oblečenia, ktorý si možno oblečieme len párkrát. Je však dobre pokúsiť sa porozumieť príbehu, ktorý sa za týmto obyčajným tričkom skrýva. Uvedomenie si súvislosti je totiž prvým krokom k zodpovednejším rozhodnutiam. Počúvate podcast do série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa pozrieme na to, ako Európska únia bojuje proti negatívnym dôsledkom rýchlej módy. Prečo je rýchla móda čoraz populárnejšia? Ak tomu chceme porozumieť, musíme sa najprv pozrieť sami na seba a na naše spotrebiteľské návyky. Nakupovanie môže byť príjemným zážitkom. Štúdie vykonané na univerzitách Stanford, Massachusetts Institute of Technology a Carnegie Mellon dokonca preukázali, že keď vidíme kus odevu, ktorý sa nám naozaj páči, náš mozog začne uvoľňovať dopamín. Chemickú látku spojenú s potešením a odmenou. A ak je daný kúsok aj lacný, tento pocit je ešte silnejší. Práve na tejto emocionálnej reakcii postavili značky rýchlej módy svoje obchodné modely. Používajú ho napríklad online platformy ako Shein a Temu, ako aj mnohí známi výrobcovia odevov. Vyrábajú obrovské množstvá módneho oblečenia za veľmi nízke ceny a rýchlo ich uvádzajú na trh. A trendy sa neustále menia. Každý deň sa v obchodoch objavujú novéky. Odkaz je jasný. Kúpiť, párkrát použiť a ísť ďalej. V Európe 4 až 9% všetkých predaných textilných výrobkov skončí v koši skôr, než si ich vôbec niekto oblečie. Presne takto funguje rýchla móda. V Európskej únii si priemerný občan každý rok kúpi 19 kg oblečenia a približne 12 kg z neho vyhodí. Oblečenia v našich skriniach pribúda a veľmi rýchlo ho nahrádzajú ďalšie lacné kúsky. A aj keď cena na vysačke je nízka, skutočné náklady pre životné prostredie aj pre ľudí, ktorí toto oblečenie vyrábajú, sú vysoké. Podľa Európskej environmentálnej agentúry patrí textilný priemysel medzi odvetvia s najškodlivejším vplyvom na životné prostredie. Po potravinách a bývaní je tiež jedným z najväčších spotrebiteľov vody a pôdy. Pestovanie bavlny, z ktorej sa vyrábajú látky ako džínsovina, si vyžaduje obrovské množstvá vody a rozsiahle plochy poľnohospodárskej pôdy. Pesticídy používané pri pestovaní bavlny zas ohrozujú zdravie poľnohospodárov aj ľudí žijúcich v okolí. Nepriaznivý vplyv má aj výroba oblečenia. Textilný priemysel je zodpovedný za približne 20% celosvetového znečistenia čistej vody, najmä kvôli vypúšťaniu chemikálií používaných pri farbení a úprave tkanín. Móda výrazne prispieva aj k emisiám skleníkových plynov. Oblečenie sa často vyrába v dlhých a zložitých globálnych dodávateľských reťazcoch a skôr, než sa dostane do našich skríň, precestuje celé kontinenty. Mnoho odevov sa navyše vyrába zo syntetických vlákien, ako sú polyester a nylon, ktorých rozklad trvá stovky rokov. A to vedie k ďalšiemu problému – znečisteniu mikroplastmi. Pri každom praní syntetického oblečenia sa do vody uvoľňujú drobné plastové vlákna. Postupom času sa tak v oceánoch nahromadili stovky tón týchto mikroplastov. A ani keď oblečenie vyhodíme, príbeh sa nekončí. V súčasnosti sa len menej ako 1% použitého ošatenia recykluje na nové textilné výrobky. Väčšina končí v spaľovniach, na skládkach alebo sa ako odpad vyvezie do zahraničia. Hory vyradených kusov rýchlej módy putujú aj mimo